Klasira jamung mi banji nok mamung Klasira jamung mi banji nok mamung Skla machako rupok mi chuk chako Ambi mi chuk chako Raiken ta chako Mi ni ma ko hap mi mung Na ni ma ko shik